0: Butembo béni.
1: Karibu, bonjour kubanza okubya kande. Mama bitimbo ko bimba byenu muka tuhorekereza.